0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahuyoteni.
1: Ini hula makachame hula kana hula mushudimu na rami.

ke kai masipo evosi su nikalia huo tu gharani timin ku ila ulele wera no ruhe leni na veninkupa ila huro ani wanira pia shaka orate ni ano hakalali hani nkahaya.